Wyrzucenie grzybów na Marsie i rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowała, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego Adam Mickiewicz poświęcił im wzmiankę w Panu Tadeuszu Piszu.